Bandu fatiye nini zawani bandu abaye numanu zawanya abu garwani zawizori zamburama garwani zawizori no keke garwani zawizori no sadik bukar ni zawizori no gudi anna zawizori no gudi